Te boju zaczarony, zbiwają only you. I zabity już noc jest poduszką już.